0: ẹni gba ṣẹ lọwọ rẹ so ran titi odi orise yen ṣe aten to fun oniṣe ṣe so ran ti rẹ bo le yo ṣe ṣadura fa awon mejeji ah iwo lo je irise ise ah oni sise oni sije e kan ni o ṣadura yen o ṣugbọn ojo kojo to ba re en to je ki onje bo lenu re pe ah en to je won da mi duro bi ise re bo la dua mejeji Hello, thank God it's Friday.
1: Asa pore la yo.
0: Ami o go ni ja se mo.
1: Ami, eruko mi ni Oloye Kamaru Jalam lati na garage.
0: Oh yeah, welcome sir, hi chief.
1: Eyan le yan ma je.
0: Hmm.
1: Ni ta le ti we yan ti. Agbete le la re yan o so ni.
0: Hmm.
1: Lo ma gbe ki agbete le wo ja so ku.
0: Hmm.